0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: patrzę non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać.

0: KFC.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate.

0: Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik pianoforte.pl.
1: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Damę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

0: Meloradia Warszawa.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów, a naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
5: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
4: A jak duży wydatek?
5: No mówiło się, generalnie te konstrukcje na początku to jest około 150 rubli ówczesnych, 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc to jest jakby pewna wartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewną ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku, one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskiem, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która przejechała właśnie, wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład, ale też wtedy kapitalną rolę pełnią ryksiarze warszawscy, którzy właśnie na tych ryksiach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci ryksiarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, no nie wiem, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych środków transportu, bo one by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem, właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał. No i wreszcie, no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse. Być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci bezpośrednio w sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś nam nagle różne takie jego cechy czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna czy życie w mieście ruin, po prostu nagle okazuje inną, pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, jak powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
4: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
6: Rower damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower safety został opracowany, no to też te rowery damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego. Mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej. No panie miały bardzo dużo ograniczeń, znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat, a wygląda, jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogło być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby i tego, jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnice spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie iść na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
5: Rower uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
6: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, by na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Waren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, no, żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy jakby w zupełnie innym aspekcie.
4: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
6: Absolutnie tak. Znaczy, o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
4: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
6: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, bo odpowiadając na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryczek, fabryk, sklepów, takie, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takie, które robiły części zamienne i tak dalej, i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku 19 fabryk rowerów. Znaczy jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
4: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.

0: bohaterów Meloradia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Czy antykoncepcja to dobry sposób, aby ograniczyć populację występowania dzika na terenie stolicy? To pytanie zadają sobie urzędnicy, zadają sobie eksperci, przyrodnicy, również mieszkańcy stolicy. No i to pytanie zadajemy również i my. A jeżeli nie antykoncepcja, czy mamy inne alternatywne metody, aby ograniczyć populację dzika? O to pytałam mojego gościa, przyrodniczkę Angelikę Gackowską, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Powróćmy jeszcze na moment do dzików, bo przy okazji dzików, a to jest temat taki, myślę, dosyć gorący, który no, wraca co jakiś czas. Dziki i odstrzały. W naszym mieście, w Warszawie, w ubiegłym roku mieliśmy ponad 460 takich odstrzałów. Mało czy dużo?
5: Żeby ocenić tą liczbę, musielibyśmy popatrzeć na statystyki, na wyniki inwentaryzacji. Na szczęście Warszawa bada dziki w sposób systemowy, bada ich liczebność. W zeszłym roku została przeprowadzona inwentaryzacja dzików. Ona została przeprowadzona przy pomocy badań teledetekcyjnych, czyli nalotu nad większością terenu miasta, około 300 km², kiedy przy pomocy samolotów, kamer i odpowiedniego oprogramowania badano liczebność dużych ssaków na terenie Warszawy. To taka dosyć innowacyjna metoda, jak na warunki miejskie, ale faktycznie w tak dużym mieście jak Warszawa jedyna możliwa, która pozwala na zebranie danych w bardzo krótkim czasie, zlikwidowanie czy ograniczenie błędów spowodowanych migracją zwierząt. No i to zebranie danych nie jest zaburzane przez naszą percepcję, przez, nie wiem, jakieś migracje, więc myślę, że ta ilość, która była wtedy oszacowana, czyli około 3000 dzików, to była w lutym 2025, pewnie była lekko niedoszacowana, może trochę niedoszacowana, ale raczej odpowiadała z grubsza liczebności dzików w tamtym momencie, tylko wyniki tej inwentaryzacji musimy ubrać w naszą wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób dziki się rozmnażają. W literaturze podaje się taką kwotę 200% przyrostu wiosennego, jeżeli chodzi o liczebność dzików. W dobrych warunkach bytowania Warszawa daje bardzo dobre warunki, więc myślę, że możemy mniej więcej się odnosić do tej liczby, więc jeżeli do tych 3000 dzików zinwentaryzowanych dodamy 200%, to możemy się spodziewać obecnie na początku kolejnego sezonu około 8-9 tysięcy osobników. Oczywiście powinniśmy pamiętać, że zostało odstrzelonych tych 460 dzików. Na pewno około 200 uległo wypadkom drogowym, bo to jest taka standardowa ilość dzików, które padają na drogach w Warszawie w wyniku właśnie kolizji z samochodami. Pewnie coś jeszcze się wydarzyło, o czym nie wiemy, ale to nadal jest ogromna ilość zwierząt i ilość zgłoszeń, które wpływają do Urzędu Miasta informujących o obecności dzików, czy informujących o utrudnieniach, czy takich negatywnych jakichś obrazach obecności dzików na mieście, faktycznie potwierdza ten szacunek. Ludzie nie zgłaszaliby obecności dzików, gdyby one faktycznie nie bytowały w ich okolicy.
4: No to zdaje się, nawet jest kilkaset zgłoszeń tygodniowo, prawda? Mhm.
5: Tak, do lasów miejskich trafia taka ilość zgłoszeń tygodniowo liczona w setkach. W poprzednich latach ilości zgłoszeń oscylowały wokół 3-4 tysięcy rocznie. Teraz obserwowano taki trend wzrastający. Mniej więcej od 2020 roku ten trend jednoznacznie wzrasta, jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń. I to pokrywa się z naszymi obserwacjami odnośnie liczebności populacji dzików. Więc tak, dzików w mieście jest coraz więcej i nie są to dziki wypędzane raczej z lasu, tylko raczej po prostu bytujące tutaj na stałe.
4: Czy ta liczba odstrzałów powinna się zwiększyć?
5: To wszystko zależy, co chcemy osiągnąć, bo jeżeli chcielibyśmy osiągnąć szybką redukcję pogłowia dzików, to prowadzenie dużej intensywności odłowu i odstrzału, bo nie wszędzie można oczywiście ze względów bezpieczeństwa robić odstrzał, takie działania powinny być połączone, czyli odłów i połączone z odstrzałem. Oczywiście w wytypowanych miejscach w taki sposób, aby usunąć te osoby, powiedzmy te watahy, czy te grupy osobników najbardziej przyzwyczajonych do życia w pobliżu człowieka i przez to najbardziej uciążliwych. Tak, to by było najbardziej wydajne działanie. Dosyć trudne do zrealizowania, kosztowne, organizacyjnie, logistycznie i finansowo, ale jeżeli patrzymy tylko samym rozwiązaniem, to oczywiście tak, ale zdaję sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, które byłoby obarczone największą niezgodą społeczną na jego wykonanie. No, ale byłoby skuteczne, tak? Jeżeli patrzymy skutecznością, to najpierw to byłoby najbardziej skuteczne rozwiązanie. Oczywiście, mówiąc już tak na serio, działania ograniczające populację dzików powinny powinny być połączone z szerokimi działaniami edukacyjnymi na różnych poziomach, bo ograniczenie uciążliwości ze strony dzików może nastąpić wtedy, kiedy skutecznie ograniczamy czy ogradzamy nasze posesje, skutecznie zabezpieczamy kosze na śmieci, bo to jednak nie będzie przyciągało dzików w jakieś rejony. Zabezpieczamy się w taki sposób, że nie uczymy tych zwierząt tego, że obecność w naszym otoczeniu może im coś dobrego przynieść, czyli unikamy wszelkich miejsc dokarmiania i mam tu na myśli celowe dokarmianie, ale również takie dokarmianie przy okazji, bo jeżeli dokarmiamy inne zwierzęta, na przykład gołębie, na przykład kaczki, na przykład koty w jakimś miejscu, jest to takie miejsce otwarte, z którego mogą skorzystać dziki, to one również będą się uczyły życia w naszym otoczeniu. Możemy się zastanowić też, czy nasadzenia miejskie powinny być wykonywane z innych gatunków, mniej atrakcyjnych dla dzików. Myślę, że tutaj pewnie nie ma wielu badań na ten temat i to jest taka nisza, którą można by się na serio zająć. Jak faktycznie projektować roślinność miejską, aby ona z jednej strony nie składała się z gatunków inwazyjnych, ale z drugiej strony byłyby to gatunki najmniej atrakcyjne dla tych zwierząt. No bo to też nie sztuka jest zasadzić, nie wiem, same ogniki czy rtęstowce, bo spotkałam się też z taką propozycją. To byłyby gatunki preferowane w mieście, bo nieatrakcyjne dla dzików, czy robinie akacjowa. No nie chcemy mieć tak ubogiego miasta, jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, bo na tym by po prostu stracił cały szereg innych gatunków, od ptaków, owadów, zaczynając, więc zdecydowanie nie idziemy w tą stronę. Więc tutaj możemy robić szereg działań, które mogą przynieść efekty. Jedne przyniosą efekty w krótszym, drugie w dłuższym czasie. I myślę, że tutaj zarządzający miastem będą podejmowali adekwatne decyzje do problemu, przed którym stoją.
4: Powiedziała Pani o społecznej niezgodzie i to też miało być moje kolejne pytanie, bo rzeczywiście w internecie pojawia się coraz więcej petycji, które mówią o ograniczeniu odstrzału i proponują na przykład takie rozwiązania jak antykoncepcja. Czy antykoncepcja w przypadku dzików jest w ogóle skuteczna?
5: Na dużych populacjach nikt nie wykonywał takich badań, ani takich prób. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to nie ma dopuszczonych środków antykoncepcyjnych do szerokiego stosowania w przypadku dzikich zwierząt. Więc to jest punkt wyjścia, z którego startujemy. Ale możemy sobie oczywiście tutaj pogdybać, co by było, gdyby. Jak, powiedzmy, takie działania antykoncepcyjne można by było zrealizować przy założeniu, że byłyby dopuszczone prawnie. Więc wyobrażam sobie dwa sposoby, czy powiedzmy ze strony społecznej też docierają do mnie takie dwie propozycje. Podawanie środków indywidualnie, nie wiem, na przykład w postaci jakiegoś zastrzyku, czy w postaci jakiegoś chipa, który by uwalniał ten środek przez dłuższy czas w organizmie zwierzęcia, albo po prostu wyrzucanie w jakiejś karmie, w jakimś ogólnodostępny sposób. No ale jeżeli pomyślimy sobie tak już teraz głębiej nad tym problemem, to jeżeli byśmy wykładali środki antykoncepcyjne w karmie, to nie mamy, po pierwsze, gwarancji, czy nie mamy kontroli nad tym, ile dany osobnik zje tej karmy, czy będą to osobniki męskie czy żeńskie, więc pytanie, jaki środek antykoncepcyjny byśmy musieli zastosować, żeby on działał. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć takiego miejsca przed zdobywaniem pożywienia w ten sposób przez inne zwierzęta, więc nie mamy w ogóle możliwości wpływu na to, żeby zabezpieczyć inne zwierzęta przed negatywnymi skutkami takiego działania. I teraz proszę sobie wyobrazić, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć innych zwierząt przed skutkami zatruwania szczurów czy gryzoni, tak? A co dopiero wyrzucanie dużych ilości karmy dla dzików ze środkiem antykoncepcyjnym. To mogłoby mieć jeszcze gorsze działanie dla innych zwierząt, dla całej fauny w okolicy. Po drugie, takie substancje mogłyby się dostawać do gleby, do wody. Niewykluczone, że ulegałyby biokumulacji w różnych organizmach, czyli my moglibyśmy mieć taki efekt opóźnionego zapłonu albo efekt porównywalny z odległymi skutkami stosowania DDT. Więc to jest zdecydowanie, ja bym odrzucała to rozwiązanie, więc pozostaje nam ten drugi scenariusz, czyli zabezpieczanie antykoncepcyjne poszczególnych osobników, ale to wymagałoby łapania tych osobników, wstrzykiwania im tego środka, czy w jakiekolwiek inne dawkowanie tego środka, tak, do ich organizmów, oznakowywania, no bo ważne jest, żebyśmy kilka razy nie złapali tego samego osobnika i nie podali mu tego środka antykoncepcyjnego. Pytanie, jaki procent populacji należałoby zabezpieczyć, żeby faktycznie ograniczyć możliwość rozmnażania? Czy to musiałoby być połowa, 30%? Czy powinniśmy skupić bardziej na chłopakach czy na dziewczynach? Pewnie zabezpieczanie samic byłoby skuteczniejsze niż osobników męskich, więc mamy tutaj bardzo dużo dylematów. Po drugie, jeżeli ktoś ma swoje zwierzę domowe, to też musi podjąć decyzję, czy zabezpiecza je przed nadmiernym rozmnażaniem w sposób farmakologiczny, czy jednak w sposób medyczny poprzez kastrację czy sterylizację. No niestety długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych w dużych dawkach odbija się negatywnie na zdrowiu naszych domowych zwierząt i raczej się od tego odchodzi. Więc teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w przypadku dzików byłoby tak samo? Pewnie tak. No też byśmy tego nie chcieli, żeby te zwierzęta później cierpiały z takiego powodu. No i kolejny problem. Jeżeli trafiłaby do nas jakaś choroba, która masowo zabija zwierzęta, masowo zabija dziki, takie jak afrykański pomór świń, to populacje, które mają swobodę rozmnażania się, zawsze są w stanie taką chorobę przetrwać. Te populacje, które będą mniej kontaktowały się z innymi stadami, gdzieś będą funkcjonowały w ustronnym miejscu, będą na przykład bardzo dobrze odżywione i będą miały dobre warunki fizyczne do tego, żeby przechorować tą chorobę, przetrwają. A jeżeli tego typu choroba trafi zwierzęta, które będą w dużym stopniu nieaktywne płciowo, nie będą mogły się rozmnażać, ryzykujemy planujemy całkowite zniknięcie danej populacji, bo populacja nie ma tych naturalnego mechanizmu odtwarzania się. I to też jest temat, o którym trzeba pamiętać, decydując się, gdybyśmy się decydowali na po prostu masowe stosowanie antykoncepcji. Więc podsumowując, wydaje mi się, że nie jest to najlepszy sposób na ograniczenie populacji dzików, patrząc interesem populacji. Jest to oczywiście taki sposób, który dla nas emocjonalnie jest najbardziej znośny, ale ogólnie pracując ze zwierzętami nauczyłam się tego, żeby nigdy nie oceniać tego, co dla zwierzęcia jest dobre, dopasowując do tego mój ludzki system wartości i moje normy etyczne i moralne, bo zwierzęta mogą zupełnie inaczej odbierać, odczuwać, czy zupełnie inaczej reagować na jakieś bodźce, które docierają do nich ze środowiska, niż nam się wydaje, niż nasz zachodnioeuropejski system wartości nam pokazuje. Więc wracając do tematu zarządzania populacjami zwierząt. Dobrze jest, żeby temat zarządzania zasobami środowiska nie był tematem tabu, a ostatnio niestety takim się staje. Dobrze jest, żebyśmy mieli dobrze rozpoznane zasoby przyrodnicze i nie tylko w kontekście ilościowym i jakościowym, ale też w kontekście procesów, czyli jak wpływają na nie zmiany klimatyczne, w jaki sposób nasz rozwój urbanizacji na nie wpływa, jak działają interakcje między różnymi grupami gatunków, między różnymi składnikami środowiska przyrodniczego. To trzeba dobrze rozpoznać, jakie są rzeczywiste wrażliwości poszczególnych gatunków, bo czasami niestety źle interpretujemy wrażliwość gatunków na skutki naszej obecności i dopiero posiadając tak pełną wiedzę możemy czymś zarządzać, a działanie takie incydentalne oparte na emocjach może przynieść więcej szkody niż pożytku.
4: Czyli badania, badania i jeszcze raz badania, bo tych badań nam cały czas brakuje.
5: Tak, badania, ale uczciwie postawiony temat i nie badania niewykonywane pod przyjętą tezę i podchodzenie do tematu racjonalnie, nie emocjonalnie.
4: Nasuwa mi się od razu pytanie, czy w takim razie mamy jakiś złoty środek, żeby wilk był syty i owca cała, czyli żeby to społeczne postrzeganie, żeby zrównoważyć z tym, co rzeczywiście możemy zrobić z populacją dzika.
5: Każde działanie ma swoje skutki. Pozostawienie dzików w samym sobie będzie miało jakieś skutki. Ta populacja będzie wzrastać, w jakimś momencie dotrze do granicy pojemności siedlisk. Dzikom będzie coraz trudniej zdobyć pokarm, coraz trudniej zdobyć miejsce do bytowania. Na pewno to będzie wzbudzało w nich, będzie podnosiło stres. Tak, będą walczyły o zasoby, tak się wydarza. Może się pojawić jakiś czynnik chorobotwórczy, który będzie bardzo szybko się przy takiej przegęszczonej populacji przemieszczał i po prostu dziesiątkował te dziki, więc możemy się czegoś takiego spodziewać. To jest scenariusz, kiedy nie podejmujemy żadnych działań. Możemy działać edukacyjnie, świadomościowo, przeprojektowywać jakieś tereny zieleni, działać w taki miękki sposób.
4: Ale to jest czasochłonne z kolei.
5: To jest bardzo czasochłonne. Musimy być wtedy świadomi, że ograniczenie populacji dzików trochę zajmie, że to będzie trwało. No to musiałoby być połączone z szeroką kampanią informacyjną dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo rozumiało, co się dzieje. No i oczywiście możemy przejść do tych bardziej radykalnych działań, odłowów i odstrzałów zwierząt. Możemy, jeżeli Komisja Unii Europejskiej wyłączy Warszawę z obszarów zagrożonych afrykańskim pomorem świń i dopuści przemieszczanie żywych zwierząt, dzięki temu będą mogły wrócić odłowy z przemieszczeniem. Można coś takiego robić, ale musimy być świadomi, że wywozimy komuś innemu oswojone dziki.
4: To była przyrodniczka Angelika Gackowska, a my trzymamy rękę na pulsie i do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
0: Zmieniamy temat.
4: I zaglądamy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że historia książąt mazowieckich jest trochę traktowana po macoszemu w szkole, ale jest okazja, aby to nadrobić. I to w taki sposób, aby nie nadwyrężyć naszego budżetu domowego. I z taką propozycją wychodzi właśnie MROT. Jaka to propozycja? Pilotażowa karta szlaku książąt mazowieckich. Czyli miłośnicy historii i zabytków, ale nie tylko, mogą zwiedzać najciekawsze obiekty szlaku książąt mazowieckich w niższej cenie. Karta jest wydawana bezpłatnie przy zakupie pierwszego biletu normalnego lub ulgowego w jednej z instytucji, które biorą udział w programie. Pierwszy zakup nie jest objęty rabatem, natomiast każda kolejna wizyta w pozostałych obiektach uprawnia do skorzystania z 30% zniżki. A gdzie można skorzystać z karty? No na przykład w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, ale także w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Zbrojni na Zamku w Liwie i Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. No i warto się skusić, bo jak zapewne wiecie, historia książąt mazowieckich to jest 400 lat panowania niezależnej linii mazowieckich piastów od XIII do XVI wieku. Obejmuje zamki, gotyckie kościoły, dawne ogrody oraz miejsca związane z historią i legendami dynastii, a tam na przykład z tego co wiemy smoków również nie brakuje. Do wyboru macie trasę Konrada Mazowieckiego, szlak Siemowitów, szlak księcia Janusza i szlak księżnej Anny i ostatnich książąt mazowieckich.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradio. Radia Warszawa.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: powoli rośnie. Trasa toruńska łapie pierwsze zagęszczenie. Przypominam, dziś w całej stolicy komunikacja miejska jeździ za darmo. Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Kierowcy z Wawra, uwaga na nowe trasy drogowe. Zamknięto wjazd w trakt lubelski od strony wału Miedzeszyńskiego.
1: Po wczorajszej rozgrzewce dzisiaj to wy już jesteście mistrzami w dobrym zaczynaniu. Startujemy z wtorkiem w takim razie, to już 22 dzień września. Działajcie, bo my podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć, hej, w pół do siódmej.

Baby Rexha i Fatless in Your Religion w Melo Radio. To ja mam taką propozycję, żebyście zrobili teraz coś, od czego od razu polepszy wam się nastrój. To jest proste. Dzwonicie do Melo Radia i zgarniacie torbę Melo. Właśnie teraz, tak od ręki, na już. 321-321-777, a ja dokładam jeszcze 3 poranne szoty i czekam na was, kto dodzwoni się teraz. 321-321-777, to jest świetny pomysł, żeby dodzwonić się tak wcześnie rano do Melo Radia. Próbujcie, Melo Torba czeka, przyda się wam na pewno na jesień. W sam raz taki prezent można sobie zrobić z samego rana. Dzwońcie, 321-321-777, za 21-7.

0: Offenbach w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana. To lubimy. Czy wy lubicie swoją pracę? Bo Dagmara to chyba lubi. Cześć, Dagmara.
1: Cześć, witam. Tak, ja swoją pracę bardzo lubię.
0: A co ty robisz w tej pracy, że ty tak to lubisz, co?
1: Kontroluję pewne rzeczy. Sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak być powinno.
0: Słuchaj, też bym lubił taki fach. No, ale jesteś taka, wiesz, ostra, że czepiasz się wszystkiego? Powiedz, przyznaj się, tak, Marano?
1: Czasami tak.
0: Ale trafiliśmy dzisiaj. O, no dobra, to słuchaj, trochę jestem zestresowany, bo jak tutaj chcesz mnie skontrolować tak na ostro, to wiesz, ja muszę tutaj też bardzo dokładnie cię przepytać na początek. To ja ciebie skontroluję, odwrócimy trochę rolę, dobra?
1: Dobra, nie ma sprawy.
0: O, nawet chyba jej się podoba, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, Mara, poddaj się kontroli i trzy szybkie pytania do ciebie. Makaron czy ryż?
1: Makaron.
0: Płaszcz czy kurtka?
1: Kurtka.
0: A wolałabyś piżamy z superbohaterami czy z księżniczkami?
1: Z superbohaterami.
0: Pięknie. Słuchaj, takich pytań to się nie spodziewałaś i chyba nigdy w pracy nie usłyszałaś. Nikt ci nie zadał czegoś takiego, co nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A widziałaś? To się nazywa mega przeżycie po takiej kontroli. Miło było, prawda?
1: Myślę, że dzięki temu ci, co będą skontrolowani, mają dużą szansę, że wiele im się upiecze.
2: Trzy szoty w Melo.
0: To ja wam to załatwiłem. Jakbyście dzisiaj Dagmarę spotkali na swojej drodze, co to by chciała was skontrolować, to ona na pewno się tam uśmiechnie i wiecie, będzie miło. Dagmara, dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Dzięki. Fajnego dnia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedną

0: Bouncy Benny Joe, Clear Underneath the Blue. Gramy tak pod ten wtorek, tak żeby się dzień wam od samego rana odpowiednio dobrze układał. I szybko zbliżamy się do siódmej, za 7 minut.
1: A już o siódmej zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel. Mamy dla was też newsy, no i oczywiście najnowszą prognozę pogody. Posłuchajcie w Meloradiu już za chwilę.
2: Reklama. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budynku.

0: 3 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Foniks Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Foniks Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Wciąż w Warszawie zachmurzone, na termometrach temperatura uparcie trzyma się 9 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia mamy dzisiaj dobić do 17. Jak prognozują synoptycy, w ciągu dnia niestety mogą pojawić się opady deszczu. Spory wiatr też będzie nam towarzyszył przez większość dnia, a ciśnienie ma być dzisiaj niskie.
1: Jest już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Rozmowy USA na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce przełożone to na prośbę strony amerykańskiej. Trwa ustalanie nowego terminu. 13-latek zginął na hulajnodze. Wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w bok autobusu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem, mówi Kamil Smoliński z policji.
3: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
2: Dziecko miało na głowie wymagany przepisami kask. Ponad 50 skarg trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych po wycieku danych z portalu MyDoktor. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Myszy podsłuchują ptaki, by ocenić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Tak wynika z badań polskich naukowców. Gryzonie zachowują się inaczej w zależności od tego, jakiego ptaka słyszą.
4: Sponsorem programu

0: jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: To teraz ja mam dla was do posłuchania taką muzę, po której od razu będziecie się zachowywać tak, jak tego potrzebujecie, czyli z odpowiednią mocą i energią. Waltek Darłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już 7.

0: i Samba. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jest u nas codziennie rano. Dzisiaj to wszystko dzieje się we wtorek. Jest 11 minut po godzinie 7. No właśnie, a propos takiego zadziania się, to czasami jeszcze się nic nie stało, ale już wiecie, że będzie się działo, bo ktoś wpadł na jakiś dziwny pomysł, nie?
1: No właśnie.
0: I dzisiaj chcieliśmy was zapytać, uwaga, to jest temat na głosówki, po jakich słowach poznać, wiecie, od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Po jakich słowach wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Co przychodzi wam do głowy? No to czekamy na głosówki od was. Zbierasz się, coś chyba masz na myśli.
2: Tak, w twoim przypadku wystarczy, że po prostu zadasz pytanie.
0: Okej, to na przykład może być coś takiego. Ja nie dam rady? Albo patera. Czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Meloradio.pl, tam nagrywacie, wbijajcie. Fajny merch oczywiście za najlepsze głosówki mamy dla was.

0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, fajny ten wtorek, chociaż dwie dwójki na razie w tak zwanej ocenie, ale dwie dwójki dają czwórkę, więc może to być całkiem naprawdę niezły początek całkiem fajnego dnia. Po jakich słowach poznać? I od razu jest wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Słuchajcie, już dostaliśmy chyba 20 głosówek, oczywiście. Jakich głosówek? No, podtrzymaj mi, to wiadomo,
1: to, coś, tak?
0: No. To następne, teraz inne, słuchajcie, teraz inne, dajcie znaka, koniecznie czekamy na was, czekamy na głosówki, wiemy, że wy jesteście w tym najlepsi, także dajcie radę. A pewien Chińczyk, to jest najlepszy w swoim nowym zajęciu, wpadł na pomysł oryginalnego biznesu, słuchajcie, otworzył salon, w którym, nie uwierzycie, co robi, drapie ludzi po plecach za pieniądze.
1: O, jakie przyjemne uczucia, aż normalnie poczułem na plecach.
0: No, pomysł wpadł po obejrzeniu krótkiego filmiku w necie, na którym żona robiła to mężowi. Pod filmikiem było dużo komentarzy ludzi, którzy pisali, że to fajny relaks. No to facet postanowił wypełnić lukę w branży i zrobić z tego dobry biznes. Zaczął w maju i zanim zaczniecie się śmiać, to wam powiem, że już teraz zarabia ponad 15 tysięcy dolarów miesięcznie. I mówi, no, że zamierza otworzyć kolejnych 100 takich salonów. I co? To się nazywa, no, mieć flag w rękach.
1: Tam, rozumiem, będzie do tego drapania kogoś zatrudniał, a nie, że w 100 będzie tylko on.
0: Nie pytaj, ale chyba ma wolne miejsce.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. W Meloradiu niesie nas fajnie ten numer, podkręcamy tempo i cały czas czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł nam naprawdę głupi pomysł? Dobra, sporo waszych propozycji, na przykład taka: e, nagrywajcie mnie! Albo tylko nie mówmy nic dziewczynom, nie? Albo na TikToku tak robili i działało. Jest jeszcze jedno, które mi się bardzo podoba. Teoretycznie powinno się udać. Czekamy na wasze propozycje, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki, po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
1: Patera.
0: No.
2: Ej, ciekawe, czy to zwierzę je ludzi.
3: Mocne.
0: Dobra, uwaga.
4: Ja nie dam rady? Ja?
0: No, no. Dacie radę, na pewnie. Pewno. No, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch też czeka.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest...

0: dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos AI.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny. Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

0: Sigalaj, Paloma Fight i Lullaby w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, warto to sobie przypominać, no żeby ktoś się czasem nie pomylił i nie pomyślał, że jest poniedziałek, no bo wtedy mielibyście, no o jeden dzień za dużo, a tak? Wiecie, że jest tego trochę mniej. Za to bardzo dużo waszych propozycji, tekstówek i głosówek, po jakich słowach poznać, że ktoś ma naprawdę głupi pomysł. Uwaga, takie propozycje były. Myślisz, że kamera nas widzi? Jakby co, uciekamy w tamtą stronę. Albo po co ci fachowiec, podtrzymaj te kable, nie przepłacaj. Albo a co się może wydarzyć? Albo
1: ej, widziałem taki filmik w internecie.
2: Spokojnie, mam plan.
3: Myślę, jasne, że nie powinienem tego robić, ale co mi tam.
0: Okej.
4: A co jeśli?
0: Dobra.
5: Czekaj, nie, pa, teraz, ma, o.
0: Aha.
6: Ej, mordo, idziemy coś szpącić.
0: Dobre. Jeszcze tutaj, o.
7: Najwyżej dostaniemy nagrodę Darwina.
0: O, jasne. I jeszcze ty, po jakich słowach? Od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
8: Czy zostaniesz moją żoną?
9: O, tak.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wyróbcie też, co powinniście robić. My też tak robimy. Newsy będą za chwilę.
2: A w nich o tym, że wyścigi Formuły 1 trochę się zmienią.
1: Za 8 minut 8 będzie już.
3: A już o 8 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max gotowi. I Faith. Mamy też prognozę pogody. Sprawdźcie, ile dzisiaj będzie na termometrach.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu. Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w

0: i całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Trafik.
5: Tyle wygląda sytuacja na warszawskich ulicach. Na Woli Żelazna i Koralkowa są mocno przebudowane, więc patrzcie uważnie na znaki. I zbliżają się też duże protesty w Śródmieściu. O 10:00 zamkną się aleje ujazdowskie, także bądźcie czujni, żeby nie władować się w korki.

0: Niebo nad Warszawą w końcu zaczęło się nieco przejaśniać, może bez szaleństw, ale dając nadzieję. Nadzieję na to, że może dzisiaj będzie w Warszawie tego słońca więcej, choć w prognozach synoptycy go prawie wcale nie przewidują. Jeżeli chodzi o deszcz, to ten może się pojawić w godzinach popołudniowych, a na termometrach póki co mamy 10 stopni.
1: Jest już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Karol Nawrocki odpiera zarzuty w sprawie płacenia za spotkania z nim. Prywatna fundacja oferowała płatne pakiety. Miały gwarantować spotkanie z prezydentem. Jak mówi Karol Nawrocki, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia.
3: Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista.
2: Jak zapewnił, nikt za rozmowę z prezydentem płacić nie musi. Polskie wojsko wieczorem znów poderwało samoloty. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. To po kolejnych uderzeniach Rosji na terenie Ukrainy. Tragiczny finał walki o leżak na plaży w Grecji. 82-latek zmarł w wyniku bójki z 76-latkiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu Aten. Od przyszłego sezonu wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Dystans zmniejszy się z 305 do 290 km.
1: A jeżeli wy dzisiaj ścigacie się z czasem, to chcę powiedzieć, że jak na razie, to jesteście tam, gdzie być powinniście o tej porze. Czyli razem z Melo. Jest już ósma. Waldek Darłach. Cześć, dzień dobry, hej, nie gadają, a my już gramy.

0: Gabry Ponte, Sean Paul, Born to Love, ya, w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 8 to idealna pora, żeby zgarnąć merch od Melo, tylko najpierw trzeba do nas się dodzwonić pod numer
1: 321-321-777.
0: Ale ci poszło? Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. Zabawa Ostatnie Słowo ruszamy już za chwilę i czekamy na dwie osoby. To jest właśnie ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo Radia pod 321-321-777. Do zgarnięcia mamy dla was oryginalne, fajne, do kupienia nigdzie, ale do zdobycia u nas skiety Melo Radia. No i do tego jeszcze melotorba. Też coś, co na pewno wam się przyda w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby będą miały szansę się wykazać już za chwilę. Zabawę zaczynamy, ale czekamy na was najpierw. 321-321-777.

0: Martin Garrix, Bella. Ostatnie słowo. 17 minut po godzinie 8. Mamy, jest z nami Alex. Cześć Alex, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. I jest Patryk też. Hej, Patryk.
2: Witam, witam.
0: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, panowie, zasada tutaj jest taka, że ja podaję za chwilę pewną kategorię, pewne pytanko się pojawi, a wy musicie na nie odpowiedzieć i kto udzieli więcej odpowiedzi, okej, ten wygrywa skiety. Kto mniej, ten zgarnia melotorbę. Także każdy jest wygrany, zobaczymy, komu uda się bardziej. Co ważne? Ważne jest to, że najpierw swoją odpowiedź, swoją propozycję mówi Alex, zaraz później Patryk, potem znowu Alex, potem znowu Patryk, okej? Okay? Czy to jest zrozumiałe?
2: Okay, okay.
0: Dobra. Słuchajcie się wzajemnie uważnie, ja wam nie będę przerywał, chyba że będziecie naciągać czas, to wtedy będę przyspieszał odpowiednio. Na wszystko mamy 20 sekund, pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Zaczyna Alex, a kategoria dzisiaj i pytanie do was to, uwaga, co takiego można zjeść na śniadanie? Co można zjeść na śniadanie? Kto poda więcej propozycji, wygrywa. Startuje czas. Alex, słuchamy. Alex?
2: Jajko. Tosty.
0: Alex! Ej, ej, ej, ej, ej, ej! Patryk?
2: Jajecznica.
0: O, panowie! Czy wy w ogóle jedliście śniadanie?
2: Dzisiaj jeszcze nie, ale...
0: O, słychać,
3: no,
0: to
3: dlatego
0: było.
3: Tak słabo, no.
0: Jeden jajko. Zaczął się długo zastanawiać. Drugi podrzucił tosta. Potem znowu nic, nic, nic. Jeszcze do tego jajecznica. Powiem wam, że tak, no... Wiecie, no, tak mało różnorodnie z tym śniadaniem to u was wygląda dzisiaj, no. Patryk, 2 punkty, tost i jajecznica, chociaż to trochę tak naciągnięte, ale niech będzie. Aleks zostaje z jajkiem i z melotorbą oczywiście. Melotorbę, Aleks, ci wysyłamy do Patryka z Kiety. Słuchajcie, jedno mi obiecajcie. Panowie.
2: Słuchamy.
0: Weźcie wy, zjedźcie jakieś śniadanie i do tego mocna kawa.
3: Koniecznie. No,
0: przyda się wam. Cześć.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting i Armin van Buren i Sasha w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest fajna okazja. Ta okazja to taka, że równo 100 dni zostało nam do końca tego roku. Także jakbyście chcieli sobie przyjąć jakieś takie postanowienie jeszcze staroroczne na przykład, co? Że musicie coś zrobić do końca roku. To macie równo 100 dni. Do w pół do dziewiątej już tylko chwila, 3 minuty, a za moment Sigma w Melo.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Rihanna, where have you been? W Melo Radio podkręcamy tempo od samego rana. Słuchajcie, remontują pałac Buckingham. Podczas prac pod podłogą znaleźli tam m.in. kupony na zakłady sportowe, stare buty i gazety jeszcze z XIX wieku, no i sporo pochowanych przedmiotów, które należały do dawnych pracowników. Koniec remontu już niedługo, bo na wiosnę. Wtedy pałac będzie bardziej dostępny także dla turystów. Król mieszka w ogóle gdzie indziej, ale cały czas w pałacu organizowane są królewskie przyjęcia i imprezy. I król to wie, jak się bawić. Może zrobić dobre melo, pohałasować, a bałagan zrzucić na tych od remontu.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. To Cola, Spray Madonna i takimi numerami przedłużamy lato. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na naszej stronie meloradio.pl. Newsy już za chwilę.
1: A w nich o tym, że do tej pory było wiadomo, że diamenty mogą mieć pory, ale nikt ich dotąd nie stworzył.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. Cały czas podkręcamy tempo w Meloradio.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Muzyka i głos.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę!
4: Nie.

0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

cisza przed burzą w centrum. Za godzinę przed kancelarią premiera w Alejach Ujazdowskich rusza protest. Tłum przejdzie ulicą Matejki Wiejską przez Plac Trzech Krzyży aż na Bracką. Będą zamknięcia ulic, a kilkanaście linii autobusowych złapie spore opóźnienia i objazdy.

0: Na razie bez deszczu w Warszawie, ale jeśli dopiero wychodzicie z domu, no to ja bym ten parasol ze sobą jednak wzięła, bo jak prognozują synoptycy, w późniejszych godzinach może padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to w Warszawie teraz termometry wskazują 11 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia dzisiaj mamy dobić do 17. Czy słońce się dzisiaj pojawi w Warszawie? Być może, ale trzeba czekać cierpliwie.
1: Już prawie 9:00. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rosyjskie rafinerie. Ukraina odpowiada, że ataki mogą ustać, ale najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sąd przesłuchał trzech biegłych, potwierdzili, że to kierujący BMW uderzył w kije, mówi prokurator Izabela Knapik.
3: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu. Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
2: Zdaniem biegłych BMW pędziło ponad 300 km na godzinę. Na Lubelszczyźnie dziś i jutro będą ćwiczenia z udziałem syren. Zostały zapowiedziane w powiatach janowskim i chrubieszowskim. Alarmy będzie słychać między 10 a 12. Porowate diamenty są realne. Wytworzyli je w ramach eksperymentu naukowcy ze Szwecji. Do tej pory takie diamenty występowały jedynie w teorii.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Teorii to wiadomo jak zacząć dzień, ale my razem z wami uskuteczniamy to w praktyce, codziennie od rana. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemano, jest 9:00.

0: Return it, turn me on w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dziś mamy wtorek, jest 22 dzień września, 13 minut po godzinie 9. I dzisiaj też, uwaga, Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Mamy też Światowy Dzień Bez Samochodu. Ważne okazje. Ale dzisiaj jest też, uwaga, bo może nie wiecie, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: O proszę, fajnie. No.
0: I co? Świętowaliście już dzisiaj? Bo jak nie, to może właśnie teraz, tak jak wiecie, w pracy jesteście, to tak cyk na chwilę do łazienki i poćwiczcie, co? A jak narzekacie, że chłodno wam, to za chwilę mam takie info, od którego zrobi się wam trochę goręcej.

0: Dimitri Vegas, w Melody Funk, you're not so bad. Tak podkręcamy tempo, jest już 18 minut po godzinie 9. No i dzieje się tak, że jak jest jesień i wrzesień, to ludzie na co narzekają? Na to, co zawsze, czyli na pogodę.
1: No zimno jest, no.
0: No zimno jest, no już nawet słyszałem dzisiaj od szefa, że jakoś tak zimno jest, słuchajcie. To teraz uwaga, bo może się zrobić gorąco. Jest takie miejsce na świecie, w którym różnica temperatur w ciągu roku to nawet 100 stopni.
1: Wow.
0: Chodzi o miejsce na Syberii, to takie miasto Imiakon i tam zimą potrafi być minus 60 stopni. Aha. A latem termometry pokazują nawet plus 30. I wyobraźcie sobie teraz, że macie tylko jedną szafę, do której musicie upchnąć ciuchy na okazję pod tytułem minus 60 i na plus 30 stopni. A tak w ogóle to w Polsce taką magiczną temperaturą to jest 15 na termometrach, bo we wrześniu, jak się nagle robi 15, to wszyscy kurtki zakładamy, a w marcu przy tej temperaturze będziecie ściągać.

0: Josh Baker in My Place w Melo Radio. Prawie w pół do dziesiątej i to jest podobno taka pora, kiedy najczęściej można ludzi w pracy zobaczyć z kubkiem kawy w ręku albo na biurku. Tak jest u was też? Podobnie? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Kenji Żyrak już za chwilę. Także Axwell pojawi się u nas już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
6: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 60%. Taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
21: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie?
0: Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
24: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
25: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Never Going Home Tonight. David Guetta i Alesso w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was kasę do zgarnięcia. 200 mogą być wasze. Liczymy tylko, że macie jakiś fajny, oryginalny pomysł, na co pójdą te pieniądze. Można wejść na meloradio.pl i napisać o waszym pomyśle. O czym pisałaś, Kasia?
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ, jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Tak cieszyła się Kasia kasy, a wy jak się będziecie cieszyć? No, pomyślcie sobie, co byście chcieli załatwić dzięki tej kasie. Szybka kasa, 200 zł, 200 do zgarnięcia mogą być wasze. Jeszcze dziś do wydania będą od razu. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły.

0: Jak ja lubię ten numer, Amen, Easy Bizu, All of My Love, prosto z 30 Meloradia. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i takie gorące numery. Mnóstwo moich Adi przygotowanych na dzisiaj. Szczególny dzień. Cześć, cześć, hej.
1: No siemanko, mam tego wszystkiego faktycznie dużo i dobrze, że o tym wspominasz, bo nie mam zamiaru się ograniczać. Ja wam obiecuję, że będzie potężnie.
0: Będzie. I teraz razem ze mną. Ostatni.
2: Ostatni
0: dzień lata dzisiaj.
1: Naprawdę?
3: Serio? A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie bardzo mocno. Tobi Romeo, od tego zaczynamy.
0: Dobrze, wykorzystajcie ten dzień, bo jutro będę budzić was już w pierwszy dzień jesieni.
1: Ty, bez kitu i dzień od razu krótszy, nie?
2: Ale zimno jest już dzisiaj, więc...
1: Faktycznie. Chociaż to ja wczoraj przyszedłem w krótkich spodenkach. No zdarza
0: się. Gorąco się trzymajcie. Pa!
3: Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Ja tam zawsze śpię na boku.
7: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
6: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
8: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
9: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
6: Na Boku w Teatrze Kamienica.
7: Premiera już 15 września.
8: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
15: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
16: Po reklamie.

0: Zaczęły się utrudnienia w Śródmieściu. Przed kancelarią premiera wystartowało zgromadzenie, które będzie się przemieszczać później przez Aleje Ujazdowskie, Wiejską i Plac Trzech Krzyży w stronę Brackiej. Policja odcina ulicę, autobusy kierowane są na objazdy. Przypominam, dziś dzień bez samochodu. Omijamy centrum darmowym metrem. Stopni o tej porze wskazują warszawskie termometry. W tym najcieplejszym momencie dnia dobijemy dzisiaj do 17. Jak prognozują synoptycy, w drugiej połowie dnia mogą pojawić się opady deszczu. Na szczęście dużo mniejsze niż te wczorajsze, które zdominowały popołudnie. Wiatr potrafi mocniej zawiać i obniżyć odczuwalną temperaturę do 8 stopni.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Nocna prohibicja w stolicy przynosi pierwsze efekty. Zakaz sprzedaży alkoholu po 22 wyraźnie uspokoił warszawskie ulice. Policyjnych interwencji jest o blisko 10% mniej. Jeszcze lepiej wyglądają statystyki wykroczeń. Tu spadek przekracza 15%. Ratusz zapowiada dalsze kontrole. Zamiast wsiadać za kółko, warto dziś wybrać autobus lub tramwaj. Trwa dzień bez samochodu.
2: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką, czyli wszystkimi pojazdami z logo WTP, będzie bezpłatny. Bezpłatne będzie także korzystanie z parkingów P plus R.
0: Do zostawienia kluczyków w domu zachęcał Tomasz Kunter z warszawskiego ZTM-u. A na Żeraniu nowa atrakcja dla najmłodszych. Otwarto tam wodny plac zabaw z budżetu obywatelskiego. Na niespełna 400 metrach kwadratowych zamontowano dysze, którymi dzieci mogą same sterować. Co ciekawe, wodne pompy uruchamiają się podczas zabawy na huśtawkach. To kolejne po Parku Linowym miejsce do rekreacji w tej okolicy.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy. Główne stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, solidarne z CNN, nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po tym, jak prezydent USA pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. Polscy siatkarze odliczają ostatnie godziny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec. Łatwo nie będzie, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
5: Niemcy naprawdę są skrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli.
4: Dzisiejszy mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00. A dziś także dzień bez samochodu. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wielu miastach w Polsce podróże transportem publicznym są bezpłatne.
3: Ale sprawdźcie jeszcze w razie czego, żeby potem kaner was nie zgarnął.
4: No właśnie.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No to mam nadzieję, że wiecie i o tym pamiętacie. No i będzie muzycznie przepięknie. Toby Romeo, Fly High. I jeszcze w tej godzinie Neptunika i What If. Siemano.

Neptunika i What If w Melo Radio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. No to już chyba dla mnie trochę tłumacz. Czytam właśnie, że branża gamingowa ma nowy pomysł dla konsolowców, który nie bardzo wiem, jak się przyjmie. Chodzi o pada, dokładnie o to, by ten był w stanie realizować płatności za gry i dodatki. Łączność działa to tak trochę jakby bezprzewodowo, wiecie, przez NFC, czyli dokładnie tak jak w naszych smartfonach. I nie wiem, jak się na to zapatrujecie, ale moim zdaniem to jest bez kitu naprawdę opcja już hardkorowa. Nawet dla mnie za dużo, no. Ale może to dlatego, że ostatnio się starzeje. A więcej takich info jeszcze usłyszycie w Melo Radio, bo tutaj mówimy o wszystkim tym, czym żyją sociale. Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like.

0: modelki, włodarski, każdy twój ruch w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 28 minut po 10. My cały czas będziemy serwować wam takie wakacyjne numery i nie tylko, bo będzie jeszcze między innymi coś, co no po prostu zadba o to, żebyście poczuli moc i elektronikę. Eli Oaks, Lavinia Reasons to na pewno. Criss Cross Amsterdam to trochę wspomnień też będzie.
1: Reklama. Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trafi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 złotych mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha. Media expert
11: to you. O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: a kochać warto umieć. Smolasty doda, nie żałuję w Meloradio. 18 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Ważne info, ladies and gentlemen. 200, a nawet pół tysiąca złotych. No nie oszukujmy się, taka kasa, nie? Taka szybka kasa to jest przyjemność, którą możecie zrobić, co chcecie. Mariusz, to przyznaj się, co byś zrobił, bratku, to powiedz.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja się na tym nie znam kompletnie, ale wiesz co, fajnie, że się udało, że mogłeś sobie zrobić moduł klimatyzatora. Ja wam proponuję moduł wygrania szybkiej kasy. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i zgarniacie siano. Także let's go, do dzieła.

0: nie słyszałem tego, nie wiem ile lat, nie będę się bardziej postarzał. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Meloradiu, podkręcamy tempo. Marcin Sikora też podkręca tempo, to jest człowiek pełen energii i ma newsy.
1: Tak, a w nich między innymi o tym, że zakaz promocji reklamy alkoholu, natomiast to tempo jednak odkręca niż podkręca.
0: Okej, czyli generalnie hashtag pilne.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: No czekajcie, zaraz zobaczę, bo już naprawiłem. Lumix, self-aware, oczywiście. Znaczy, powiem tak, ja uważam, że człowiek powinien mieć jeszcze jedną rękę i wtedy wszystko by ogarniał.
1: No pewnie. A czy dalej byłby człowiekiem?
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
8: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny, dwa opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
2: Biedronka. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Wilkoszu WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też.

0: Sprawdzamy warszawskie niebo. Termometry w stolicy wskazują 13,5 stopnia, choć przez wiatr odczuwamy niespełna 11. Wkrótce przejaśnienia, tak. Przed nami jeszcze chwila pod chmurami, ale w okolicach południa ze chmur zacznie przedzierać się słońce. Najlepiej zrobi się około 13, kiedy dobijemy do 16 stopni. Około 14 z kolei warto mieć ze sobą parasol w pogotowiu, bo nad miastem może spaść deszcz.
1: Są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. 17 tysięcy mieszkań dla warszawiaków potrzebujących wsparcia. Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na najbliższe 6 lat. W planach jest budowa 5,5 tysiąca lokali społecznych oraz remont kilkunastu tysięcy pustostanów. Ratusz powiększy też pulę mieszkań na wynajem. Wartość całego programu to blisko 14 miliardów złotych. O własne bezpieczeństwo możecie z kolei zadbać dzięki Straży Miejskiej. Funkcjonariusze ruszają z dodatkowymi zapisami na bezpłatne kursy samoobrony, mówi Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
2: Instruktorzy dają wiele cennych wskazówek bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewnie i żeby nie kusić losu.
0: Żeby zapisać się na trening, wystarczy zadzwonić na straż jutro lub w czwartek. Z kolei o formę zadbacie podczas Europejskiego Tygodnia Sportu. Od jutra Warszawa zamienia się w wielką sportową arenę. Bieganie, rower, basen, a może nocny wycisk? Do końca miesiąca w stolicy zaplanowano ponad 130 darmowych zajęć. Wielkim finałem będzie sobotnia sportowa noc Be Active Night.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zakaz promocji i reklamy alkoholu jeszcze nie teraz. PSL na ostatniej prostej powiedział nie. Projekt wypadł z planu tuż przed głosowaniem. Joanna Wicha z Lewicy nie kryje potężnego rozczarowania.
5: Była zgoda, nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
4: Jednym z zarzutów do ustawy ma być to, że jest rzekomo niedopracowana. Stany Zjednoczone chcą handlować z Białorusią, mają pracować nad potężną umową na temat zakupu potażu, tak twierdzi Donald Trump. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. To we Włoszech. Znaleźli je karabinierzy w jednym z mieszkań koło Neapolu. Miało być skarbcem jednego z mafijnych klanów. Rośnie handel mumiami w internecie. Jest on groźny nie tylko dla historycznych obiektów, ale też dla zdrowia kupujących. Mogą na tych mumiach występować zarodniki pleśni.
3: Widziałem ostatnio papier na promocji.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Czyli jak był papier na promocji, to te mumie w razie czego da się zategować, nie?
3: No to się w ogóle da zategować. Generalnie wszystko się da zategować, tylko trzeba do pomajstra zadzwonić. Lumix, Self-Aware. Adrian Nowak z tej strony, siemanko, podkręcamy tempo. Będzie więcej takich, obiecuję.

Offenbach i For the Floor w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę w pracy. No ja to nawet do lustra dzisiaj, wiecie co, nie podejdę, bo moja karta wejściowa nagle przestała działać, więc ja chyba nie będę ryzykował, ale wy możecie, a w razie czego, jeżeli też się cykacie, no to macie szybką kasę. I o niej też jeszcze będę mówił w tej godzinie, także bądźcie blisko, ale najpierw David Guetta, Neo Akon i Play Hard.

0: Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Muszę powiedzieć, że Lost mnie totalnie zaskoczył tym numerem, by nie powiedzieć, że też zakręcił, bo jest genialny. Ale nie jest to utwór, który zazwyczaj pojawia się w jego konwencji. Fajnie, że wychodzi poza schemat, fajnie, że się nie boi. A w tej godzinie też będzie fajny eksperyment muzyczny. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool. Dawno tego nie słyszeliście i przy okazji tego We Know Speak Americano i dorobić kawę. Jak chcecie, to też wam ogarnę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Włącz kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Posłuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
15: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
16: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
18: Ej, nowy, skocz po kawę.
19: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
18: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
20: Wróć do mnie.
19: Załatwimy to w inny sposób.
20: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
18: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
18: Iga, Dudziuk.
19: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.
1: Meloradio Warszawa na 94 FM.
21: So you face it with a smile. There is no need to

0: Yolanda Be Cool. We know speak Americano w Melo Radio. No i weźcie mi powiedzcie, kto wam takiego sztosa zagra, no? No wiadomo, że Melo. 18 minut do godziny 12, powiem więcej. Melo też ma taką fajną, bym powiedział, pasywną umiejętność. Niektórzy mówią, że to karta pułapka. Nie, ja uważam, że to karta przywilej w postaci szybkiej kasy. 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie. Madzia?
1: Wydałabym na super relaksujący masaż, żeby zredukować skutki mojego szefa, który mnie ostatnio denerwuje. Na ASAPie, wszystko na wczoraj. Zamiast kawkę spokojnie się napić, to jakieś raporty muszę przygotowywać.
0: Nie, no to jest w ogóle skandal. Znaczy powiem tak, na waszego szefa nie mam wpływu, ale jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, to zapraszam na meloradio.pl. No, a tutaj gramy też naprawdę mocno i trochę po polsku.

0: To jedna z najładniejszych nutek, jakie powstały w tym roku. Swedish House Mafia, Luckily, Happiness is so sad w Meloradiu, 10 minut do godziny 12. Mam ich więcej, jakby coś. Mam też Marcina Sikorę, siemano.
1: No siema, ja też mam więcej.
0: Czego masz więcej?
1: Nagrody Nobla mam więcej.
0: O, a dowiemy się za co, czy to jest właśnie magia zapowiedzi?
1: Magia zapowiedzi, że będzie jej więcej.
0: Dobra, okej. A już o 12 zagramy. Przepraszam, żart mi przyszedł do głowy, ale lepiej, że go nie powiedziałem. Fire, Shimza, Kasangeo, to wszystko będzie oczywiście punktualnie o godzinie 12, kiedy jeszcze inni będą gadać i mogę wam obiecać, że nie tylko więcej Nobli, ale też więcej takich sztosów będzie, na serio.

0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
4: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
5: Po reklamie.

0: Nie czyli dzisiejszego maksimum. Koło 14 pogoda spłata małego figla i na moment ma znów pojawić się deszcz. Na szczęście po 15 słońce ma wrócić na warszawskie niebo.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Ponad 15% mniej wykroczeń, 9% mniej wyjazdów policji i spadek interwencji Straży Miejskiej o 4%. Nocna prohibicja w stolicy zdaje pierwszy egzamin. Miasto zapowiada dalszy monitoring. Z kolei powrót do przeszłości funduje nam Zarząd Transportu Miejskiego. To za sprawą warszawskiej Ełki, która powróciła na stołeczne ulice. To charakterystyczna aluminiowa wiata z lat 70. mówi Tomasz Kunert z ZTM.
2: Ta wiata była przykładem dobrego designu. Sam jej kształt, lekki, kanciasty, był charakterystycznym dla tego modernizmu w architekturze tamtych lat.
0: Jedna z nich stanęła właśnie na przystanku Centrum 01. A zimny prysznic czeka za to mieszkańców Ursusa. Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ulicy Ryżowej odetnie od ogrzewania i ciepłej wody ponad 400 budynków. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek o 8 rano, a potrwają do środowego wieczora. To konieczny remont przed zbliżającą się zimą.
3: Minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała mężczyznę, który przygotowywał zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. 17-letni Paweł G. został aresztowany na 3 miesiące. Dron około kilometra od amerykańskiej bazy w Radzikowie. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że obiekt był obserwowany 15 września, nie stanowił jednak zagrożenia. Coraz mniej mikrokawalerek na rynku nieruchomości. To lokale, które często mają kilkanaście metrów kwadratowych, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
5: Zasób nie może być obecnie swobodnie powiększany poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych poniżej 25 metrów kwadratowych.
4: Lokale poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni mają status usługowych. Nagroda Nobla będzie warta o milion więcej, wyniesie teraz 12 milionów koron szwedzkich, zdecydowała o tym Fundacja Noblowska.
3: Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo my tutaj podkręcamy tempo. No a kiedy inni gadają, to my już gramy. Za chwilę zrobi się trochę podróżniczo, bo mam dla was fajną ciekawostkę. A to Shimza i Fire Fire w Meloradio. W tej godzinie jeszcze modelki i lubię cię jak lato.

0: w Meloradio, 14 minut po godzinie 12. Teraz się zrobi trochę podróżniczo.
1: Razem z nami jest Robert i to Robert Grzywa. Witam serdecznie szanownego podróżnika.
2: Cześć, cześć.
1: Po pierwsze chciałem cię zapytać, jak często ludzie mówią, że masz świetne nazwisko?
2: Kilka razy do roku.
1: No i to jest fajne, to jest takie yearly w takim razie. Dobra, bardzo się cieszę. A tak serio całkowicie, słyszałem, że byłeś przed momentem w Kirgistanie. Ja, ponieważ z geografii miałem dwójkę, gdzie to w ogóle jest?
2: Kirgistan, Azja Centralna, już graniczy samo państwo z Chinami. Można tam właśnie fajnie pobuszować wzdłuż granicy chińskiej.
1: I to była taka wyprawa bardziej turystyczna, coś było do załatwienia, czy to jest w ogóle miejsce, gdzie każdy powinien się wybrać? Prosimy o rekomendację.
2: Tym razem to nie był wyjazd z pracy, tylko wyjazd prywatny. Kraj, który naprawdę trzeba zobaczyć, bo jest to trzeci najwyżej położony kraj na świecie. Góry są rewelacyjne, przepiękne, jest dalej dziko, autentycznie i można zobaczyć przepiękną przyrodę, która cały czas jeszcze tam jest niezdeptana przez człowieka. Jest tylko, nie wiem, 5-6 miejsc, które faktycznie są już teraz zagospodarowane turystycznie, przez to, że teraz właśnie we wrześniu były Mistrzostwa Świata Nomadów, które się tam odbywały. W ogóle na którym Polka zdobyła drugie miejsce w jeździe konnej, strzelając z łuku jednocześnie.
0: No, także wiecie, generalnie pamiętajcie o tym, że dziewczyny zawsze miały lepszy multitasking niż faceci, ale tak czy siak wielkie gratulacje. A wy gdzie chcielibyście się wybrać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Chętnie zagram wasze głosówki na antenie już za chwilę.

0: Thomas Gray i Heaven, tak podkręcamy tempo 25 minut po 12. Gdzie chcielibyście się wybrać? WhatsApp Meloradia, Łukasz.
1: Siema Adi, siema Meloradia, a propos wyjazdów, zdecydowanie polecam na przykład styczeń na takie fajne wypady. My w tym roku myślimy o Wietnamie, bo chciałem sprawdzić, czy tam też mówią kuciak na otro, jaki sosu?
0: Ja myślę, że tak, bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kurczak na ostro łączy, a nie dzieli. I to jest w nim najważniejsze i najlepsze tym samym. Co prawda skutki później mogą być faktycznie dosyć intrygujące. W tej godzinie jeszcze Two Colors i Loveful, a ja cały czas czekam na odpowiedzi na pytanie, gdzie chcielibyście się wybrać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocje obowiązują od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
19: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
22: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
23: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny!
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura.
27: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Gabi, czyli Bryska i Lato. Pocałuj mnie, 19 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeszcze raz szybko przypomnę o tym, co w zasadzie myślę, że wszystkie tygryski cieszy najbardziej, czyli kasa. Nie oszukujmy się, kasa może szczęścia nie daje, ale można zamienić to w trochę przyjemności. Szybka kasa, czyli 200, a nawet 500 zł na byle zachciankę, jaką tylko chcecie. Nie wiem, może chcecie sobie dołożyć do biletu lotniczego, może kupić sobie jakąś nową grę, albo po prostu trochę zaszaleć. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy.

0: do tej legendy, to nie wiem jak wy, ale ja mogę wracać bez przerwy. Avicii, The Nights w Meloradio, 8 minut do godziny 13 i razem ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko.
0: Gadaliśmy trochę o pozytywach i właśnie Ula, muszę ci powiedzieć, że ty jesteś jednym z tych pozytywów.
1: Naprawdę?
0: Tej stacji. Tak.
1: Oj, dziękuję ci bardzo, ty też.
0: Dzięki, to bardzo miłe. A co w newsach?
1: A w newsach o tym, no, że idzie zima.
0: No to jakby na pozytywach skończyliśmy, nie?
2: A już o 13 zagramy.
0: Justy, Turn the Lights Off w Meloradio, tak wam gramy. No i ten numer punktualnie o 13. Także już możecie robić głośniej, bo będzie takich więcej. Tu Melo.
2: Reklama.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
8: to you. Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Credit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
10: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Zobacz nowe Volvo XC40.

0: Spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
1: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
3: Dokładnie minuta do 13 to czas na newsy Meloradia, a ma je dla nas Ula Harciarek.
4: Idzie zima, w Tatrach cały czas pada śnieg, na szlakach są trudne warunki, a temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni. Gorący sportowo zapowiada się ten wieczór. Nasi siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem Niemcy, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
5: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2.
4: Czyli wygrał z Bułgarią mecz o 18. AI ma być pod kontrolą. Chcą tego Norwegia i Finlandia i domagają się, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji. Kylian Mbappe nie może doczekać się złotej piłki. Piłkarz dał do zrozumienia, że na tę nagrodę po prostu zasłużył.
3: W sensie facet tam idzie, no? I po prostu on wie, że ją zgarnie, tak?
4: Tak.
3: To się nazywa mieć pewność siebie. Nice.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Będzie jakaś pokora, nie wiem, chociażby udawał cokolwiek, pewnie nie będzie. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie You Stay, Turn the Lights Off, no i ja obietnic dotrzymuję. Do 14 jesteśmy razem.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: ciekawe Czarnym Wampiurem kiedykolwiek przemierzał świat Azeroth. No czekaj, sorry. O,
1: wiesz, nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
0: No bo dużo artystów jednak to robiło, nie?
1: Ozzy Osbourne, no tak. No. Gandedem grał.
0: To prawda, faktycznie. Will Smith też chyba widziałem.
1: Był chyba, no. MC Hammer na pewno.
0: Mówimy o World of Warcraft, czyli grze bardzo starej tak naprawdę, która doczekała się czegoś no, spektakularnego wbrew pozorom, czyli ktoś tu się próbuje trochę ratować.
1: Tak, na myśli... stwierdzili, że za daleko zabrnęli i trzeba zacząć od nowa.
0: Trzeba zacząć od nowa i mowa o dokładnie... To nie jest dodatek.
1: To jest Classic Plus.
0: To jest Classic Plus i nazywa się to Forever i ty już miałeś okazję zagrać.
1: Żeby nie było, zapłaciłem, wykaszlałem 270 zł za dostęp do bety.
0: Naprawdę?
1: Ale bawię się fajnie, dobrze się bawię.
0: No to...
1: nie żałuję.
0: Znaczy, jest to naprawdę, to aż tyle kosztuje?
1: No.
0: Faruko i Pepas już teraz Melo Radio.

0: Gnarly, Major League, DJ Z i Wasted w Meloradio, ależ to buja, jak to jest rytmicznie dobre. To już nie mówiąc o tym, że po prostu ta nutka wręcz przegenialnie siada i dosłownie zostaje w myślach na bardzo, bardzo długo, bo brzmi super. Ale jeżeli potrzebujecie więcej takich, to na spokojnie jestem przygotowany. The Logical Song i Scooter to już od wielu lat buja.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
25: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
24: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
25: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
24: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
26: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
27: GWM. Go with more. O reklamie.
28: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Pamiętamy Sunrise Festival. Scooter, The Logical Song w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy 17 minut do 14. No i gramy. Słuchajcie, tak przy okazji widzę tutaj, że sporo się zmienia w kontekście ruchu drogowego. Dobra, sporo to może za dużo powiedziane, ale gdzieś tam wyczytałem w sieci, że będą nowe znaki, między innymi pokazujące na autostradzie i na drodze ekspresowej, ile faktycznie powinniśmy jechać. I tak sobie myślę, że to nawet nie jest głupie, bo bądź co bądź, niby wszyscy wiemy, że dobra, to jest ekspresówka, dobra, to jest to, dobra, to jest tamto. I z drugiej strony to naprawdę jest okej, że w końcu będziemy mogli mieć pewność, ile trzeba jechać, bo część z was wiem, że jeździ na nawigacji, niby one pokazują, ale kto wie, czy one czasem się nie pomylą.

0: wszystkie ogórki tańczą, tak? Josh Baker.
1: Ogórek, ogórek.
0: Kiełbasa.
1: Zielony ma garniturek.
0: Kiełbasa i żurek.
2: Kapkę i sandały.
0: Ale ładnie. Josh Baker, My Place, na ficie z Igą Dudziok i Mikołajem Kujawińskim. Siemano.
2: Cześć.
0: Co wy macie na pasmo dzisiaj przygotowane? Pokażcie.
2: Ale w ogóle nie interesuje się.
0: Ale pokaż mi. Pokaż.
1: Co pokaż? Pokaż, to robił Tokarz, a to robiła fabryka i tego się nie dotyka.
0: Slay.
3: A już o 14 zagramy.
1: Eli Oaks, Lavinia, Reasons.
0: Mam ziomka, co robi na Tokarce w sumie.
1: Ale w fabryce, czy tak prywatnie?
0: Prywatnie.
1: A, no to można dotykać.
0: Lepiej nie.

0: Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
11: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml. 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Po reklamie.

0: minuty, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: 3 miesiące aresztu dla 17-latka, który miał szykować zamach na szkołę i meczet. To kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
2: Nastolatek nie przyznał się do winy. Mężczyzna próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Sforsował ogrodzenie na lotnisku i wmieszał się w tłum. Został zatrzymany na pokładzie. Ukazała się książka brata księżnej Diany. Jest pełna zarzutów wobec jej byłego męża, króla Karola. Zbliża się koniec lata. Od jutra astronomiczna jesień, no i potrwa do 21 grudnia.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Jeżeli pomyśleliście, że wasz dzień jest słaby, to proszę wysłuchać mojej historii.
2: No, jest ona dosyć mocna dzisiaj, to prawda.
1: Bardzo mało spałam i zjadłam zgniłego ogórka.
2: Nie popijaj mlekiem, to najważniejsze.
1: Więc jeżeli nagle zniknę w trakcie programu...
2: Co może się stać?
1: Ja wiem.
2: Jak zjadłem zgniły ogórek.
1: No myślę, że łazienka, prawda?
2: Zatrucie pokarmowe.
1: Iga Mikołaj, siemanko Reasons, tak wchodzimy w godzinę 14.

0: 11 po 14, czas na tureckie fake newsy w Meloradiu. Słuchajcie, przeglądam sobie internet, tak robię, i cały czas wyskakują mi różne newsy z Turcji, które są chyba nieprawdziwe.
1: Tak, turecki X ogłosił teraz, że Selena Gomez przeprowadziła wczesnym rankiem transmisję na żywo na Instagramie i drżąc oraz płacząc wyznała fanom, że jej małżeństwo oficjalnie dobiegło końca, bo Benny Blanco miał się z jakąś taką blondyną gdzieś tam spotkać na łódce,
0: że
1: znaczy na jachcie w sensie.
0: Zdradził po prostu.
1: Że ją zdradził, no. Nie wiemy, czy to prawda, nie mówimy po turecku, natomiast patrząc na to, jak brudne ma nogi, to być może ma też coś za uszami.
0: Czyli w Turcji ich małżeństwo dobiegło końca.
1: Tak, ale tylko tam.

0: Jakoś tak milej ten tydzień płynie. Girls in Love, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz temat związku influencerki Fausti.
1: O, robi się poważnie.
0: Robi się poważnie, bo po prostu współczuję tej dziewczynie takiego chłopaka.
1: No właśnie, to było na jakimś streamie tak. Chyba, tak? Kiedy Fausti sobie jadła czekotupkę, czy coś takiego. No i wszedł, nie? I powiedział, o, co ty tam jesz? Będziesz gruba, kalorie. Be, be, be, be, be.
0: Nie możesz zjeść kolacji, jak zjadłaś to.
1: No tak, i był nawet taki statement ze strony Fausti, która musi teraz mieć trochę czasu i przestrzeni dla siebie, żeby się zastanowić na poważnie, czy to ma sens w ogóle, czy może nie ma sensu. Ale mi się wydaje, że nie ma sensu, ponieważ to, co usłyszałem ze słów tego kolesia, to jest takie, no to jest takie typowe. Posłuchajcie sami.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Będzie takie shadow eye, ładnie.
0: No jesteś toksik, chłopie.
1: Tak, nie, ja tylko żartowałem, nie, zaraz będą, nie znam się na żartach. Co ty na żartach się nie znasz, głupia jesteś jaka.
0: Faust, jak nas słuchasz, zostaw go. Tego kwiatu jest pół światu, jak to moja babcia mówi.
1: Tak jest.
0: Dive into the ocean w Meloradiu.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? Czy ty, Mikołaj, lubisz płacić kartą?
1: Lubię płacić kartą. Właściwie to w sumie tylko kartą płacę.
0: A musisz uważać.
1: Tak, dowiedzieliśmy się, że najbezpieczniejszy PIN to 0000.
0: I powiemy wam dlaczego jeszcze w tej godzinie.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Muzyka i głos AI.
16: To co?

0: Oferta ważna do 26 września.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: BFF w Meloradiu. 1612 franków szwajcarskich to jakieś 7461 zł.
1: Wow, nic dziwnego, że tak z tymi kredytami szaleli. Ale mówimy o tym dlatego, gdyż tyle właśnie pewna seniorka zapłaciła za rogalika orzechowego w piekarni.
0: Ten rogalik tyle wcale nie kosztował.
1: Tak, po prostu jej się pomyliło i wpisała swój PIN w miejsce na tip. Ale może jest tyle warte? Trzeba tam kogoś wysłać. Książulo na przykład.
0: Muala? Nie, właśnie nie byłoby muala. Antymuala.
1: Nie, za drogie. Co to? 7000 za rogala?

0: Two Colors i nowość na naszej antenie. Mikołaj, myślę, że powinniśmy pojechać na wakacje, tak po Europie sobie pojeździć trochę.
1: Jasne, bo paliwo jest takie tanie jak barszcz.
0: Ale poczekaj, w Europie chyba jest całkiem nieźle, czy nie? Czy nie wiadomo?
2: Czy nie wiadomo? No właśnie, powiem o tym w newsach, jak to jest z tymi cenami paliw.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Alan Walker, Ava Max, Fate.
0: Będzie o paliwie, a ten numer punktualnie o 15:00.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: zapotykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
4: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Ja tam zawsze śpię na boku.
6: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
5: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
7: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
8: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
5: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
6: Premiera już 15 września.
7: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
23: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
24: Ula Harciarek on the mic.
0: Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
1: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie.

0: Ceny paliw w Europie rekordowo wysokie. Według Eurostatu w sierpniu wzrosły o ponad 20% rok do roku. Niezłą kasę przyniosła aukcja przedmiotów osobistych francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. Kapelusze, meble czy domy poszły w sumie za prawie 1 000 000 euro.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: I mamy 15, słuchacie Freak Fightu, Iga Mikołaj, siemanko, zapraszamy Was na wycieczkę do Konina.
3: Tak, bo okazuje się, że fagata już nie będzie największym problemem, jaki pod Koninem będą mieli.

do nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę.
3: To się.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu.

0: wyłudzenia pieniędzy od seniorów 29-latek koordynował działania całej grupy, która działała metodą na legendę. Zima jest już w Tatrach i panują tam bardzo trudne warunki. Wstrzymajmy się z wychodzeniem w góry, radzi Edward Pichota z Topru.
1: Śmigłowiec nie poleci, nie da

0: Kiza i Bledka to połączenie idealne. Tak jak, nie wiem, ja i Mikołaj, tak jak słońce i plaża.
1: Tak jak impreza i mixtape Meloradia. O!
0: Pięknie powiedziałeś. My na YouTube'a wrzucamy wam właśnie takie mixtape'y, żebyście mogli sobie posłuchać muzyki jeszcze więcej, jeszcze mocniej, podkręcać tempo 24/7.
1: Tak, tam same bangery, które znacie z naszej anteny. Wjechał nowy mixtape wrzesień 2026, niecałą godzinę temu. O, już komentarz jest.
0: Aha.
1: Pierwszy, please. Codziennie słucham Meloradia, proszę komentarz i pozdrowienie w Melo. Pozdrawiamy użytkownika Storni Podłoga 022.
0: I my nie jesteśmy jak Julia Żugaj. U nas są pozdrowienia, myszeczko.
1: Pozdrawiamy wszystkich.

0: on my way, jak ty ładnie jęknąłeś.
1: Przynajmniej w studiu, a nie gdzie indziej.
0: Bo teraz poruszymy temat dosyć w zasadzie śmiertelnie poważny.
1: Tak, ale też taki...
0: komiczny.
1: No bo zawsze to jest, wiecie, taki yin i yang, nie? Zawsze w dramacie znajduje się odrobina komedii, w komedii odrobina dramatu. I w Chinach... starszej pani się zmarło, 70-letniej. Dychaj, rodzina tak. Zgodnie z lokalnym obyczajem trzymała seniorkę w takiej schłodzonej trumnie, żeby cała rodzina z całych Chin mogła się zjechać, pożegnać. No i tak po ponad 24 godzinach synowa usłyszała jęki.
0: Ale takie jęki...
1: takie, wypuśćcie mnie.
0: Jak zombie trochę.
1: Trochę tak. No i się okazało, że pani żyje. Ale tylko na chwilę.
0: Bo umarła znowu? Podwójna śmierć?
1: To no tak jak w filmie Oszukać przeznaczenie, że nie da się go oszukać tak naprawdę. Ale pytanie pozostaje, czy w tym przypadku jakby organizuje się drugi osobny pogrzeb, czy, czy może lepiej zostać przy tym pierwszym?
0: No już był, no co będziesz wydawać kasy podwójnie, i tak nie żyje, co za różnica.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: Podejść? A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarek Pamaślam działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na to.
6: Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.
7: Dvitom. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Zawsze zyskuje 10% w Modivo Club.

0: test na inteligencję kobiety, to teraz zrobimy. To Mikołaja pomysł.
1: Ale sama będziesz sobie oceniać, czy te cechy do ciebie pasują, czy nie. Jest 8 cech, którymi wyróżniają się inteligentne kobiety według internetu. I cecha pierwsza to słuchanie z prawdziwą uwagą, nie po to, żeby odpowiedzieć, a żeby zrozumieć drugą osobę.
0: Myślę, że jestem bardzo dobrym słuchaczem.
1: Myślę, że tak. Intuicja jako klucz do podejmowania decyzji. Masz swojej intuicji?
0: Nie.
1: Odwaga, by przyznać się do niewiedzy.
0: A, na luzie.
1: Gotowość do zmiany zdania.
0: Też na luzie.
1: Umiejętność upraszczania. Oj, to nie. Staranny dobór otoczenia. To chyba tak.
0: Tak, myślę, że
1: myślenie
0: tak.
1: Strategiczne.
0: Jak najbardziej.
1: Tak. Oj, nie interesują ich plotki.
0: A.
1: No i koniec.
0: No i nie znałam.

0: To Eben w Meloradiu. Może i wakacje się kończą, ale w Meloradiu zawsze są.
1: Pojechałbym na jakieś wakacje. Tylko dokąd?
2: No właśnie, dokąd wyjeżdżali Polacy? Jaki kierunek najbardziej lubili? To powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
0: I ten numer wybrzmi u nas punktualnie o godzinie 17:00.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: W Media

0: jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
0: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miliony fanów na świecie. Ponad 20 lat na scenie. Schiller wraca do Polski z kultową trasą Voyage. Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. Od 4 do 12 października. Bilety na eventim.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Back to school w MediaMarkt. W katalogu ofert znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Postaw na topowe marki, atrakcyjne ceny i szeroki wybór produktów. Sprzęt, elektronika, akcesoria i wiele więcej. Wybieraj i kupuj tak, jak lubisz. MediaMarkt.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
9: Biedronka.

0: Cześć wam, słuchajcie, no lecimy z tym tygodniem, co robić w Warszawie. Może zacznijmy od tego, że dzisiaj, jutro o 19:00 Teatr Potem o tym zabiera widzów zupełnie inny wymiar ze spektaklem Gluten Sex. Zbiórka odbywa się na Nowolipkach, skąd specjalny autokar wiezie całą grupę do zabytkowego pałacu pod miastem na symulowane wirtualne wesele. W środę o 17:00 w Otwartej Kolonii przy Górczewskiej startują darmowe warsztaty improwizacji teatralnej z cyklu Spektrum Kultury. Dwugodzinne spotkanie stworzone z myślą o dorosłych osobach neuroróżnorodnych, m.in. zmagającymi się z ADHD czy będących w spektrum autyzmu. Z kolei w piątek o 18:00 w warszawskim Heliosie szykuje się powrót gigantycznego formatu. Na wielki ekran wjeżdża rozszerzona wersja filmu Avengers Koniec Gry w nowym standardzie obrazu i przestrzennego dźwięku.
1: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic. Policja wyjaśnia sprawę ataku 11-latka na rok młodszą koleżankę. Do napaści doszło w jednej ze szkół w miejscowości Ptaki na Podlasiu. Dziewczynka trafiła do szpitala. Diagności samochodowi zatrzymani za przyjmowanie łapówek. To sprawa z Morąga Warmińsko-Mazurskiem. Wpadł też wręczający łapówkę. Czeka nas pogodowy przełom. Pod koniec tygodnia ma pojawić się więcej słońca, no i zrobi się cieplej. A to dopiero początek, bo w kolejnych dniach nawet 24 stopnie. Wakacje Polacy stawiali na zagraniczne wyjazdy, najczęściej do Turcji, mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki.
3: Turcy uśmiechy nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
2: Zdecydowana większość Polaków wybierała wyjazdy all inclusive.
4: Rozumiem, że chodzi o operację, tam przeszczep włosów i...
2: Mówisz, tak?
1: Takie białe ząbki.
4: No. Dobry stosunek jakości do ceny w końcu, nie?
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu. Iga Mikołaj, dzień dobry raz jeszcze. Mamy do was pytanie w związku z końcem lata.
1: No właśnie, wakacje niestety już za nami, ale jeszcze dzisiaj można coś zrobić.

0: Ride w Melo Radio. W Warszawie trochę pada deszcz, mamy nadzieję, że w innych częściach Polski jest słońce, a skoro dzisiaj ostatni dzień lata, to chcemy się dowiedzieć, co można zrobić w ostatni dzień lata właśnie na literkę P.
1: Można pójść na spacer w promieniach słońca.
0: Można się poopalać właśnie w tych promieniach słońca.
1: Można ponarzekać, że idzie jesień, a potem będzie zima i potem wiosna i tak w koło Macieju.
0: WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P? Czekamy na wasze głosówki.

0: Carla Fernandez, co jeśli w Meloradiu tak podkręcamy tempo, a co jeśli by tak ponagrywać głosówki na WhatsAppa Meloradia?
1: O, to jest fantastyczna propozycja na ostatni dzień lata, bo dzisiaj pytamy, co można robić w ostatni dzień lata na literę P i mamy dużo tekstówek przede wszystkim, ale mamy też głosówkę do Skara.
2: W ostatni dzień lata można pograć w grę. Najlepiej Tomb Raider.
1: Już napisałem Oskarowi, ale powiem wam też wszystkim, że nowy WoW wychodzi. Zapraszam do mojej gildii, dogadamy się, zrobimy najpotężniejszą gildię na serwerze i zniszczymy wszystkich.
0: Gramy
1: na PvP oczywiście. Dobrze, Martyna napisała, że można przygotować zapas herbaty i koców na jesień w ostatni dzień lata.
0: Ja tutaj muszę zmienić trochę podkład. No bo skoro tak jesieniarsko się zrobiło, zmierzch te sprawy.
1: Jezu, no dobra. Można pozbierać kolorowe liście, to propozycja od Misi. Można pić dużo herbaty, napisał Andrzej, to jest też tak prozdrowotnie.
0: Albo płakać, że będzie brzydko. Hania, nie lękaj się, będzie pięknie.
1: Tak, pięknie jak Edward błyszczący na słońcu. Nie oglądałaś zmierzchu, widzisz,
0: nie,
1: ty nie oglądałaś,
0: ale...
1: a ja oglądałem wszystkie filmy. Team Edward, jak coś.
0: Co można robić? Nie mam żadnego ale.
1: Co można robić w ostatni dzień lata na literę P? Messenger, przepraszam, WhatsApp Meloradia.

0: Paraiso, Lost Frequencies i Marie Froese. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i sprawdzamy, co można robić w ostatni dzień lata na literkę P.
1: Tak jest.
0: Mateusz?
2: Można pójść pobiegać po Parku Poznańskim. Pozdrawiam.
1: Nie byłem nigdy. Wyślemy Jeremiego. On z naszej ekipy biega najlepiej.
0: A jeżeli chcecie się podzielić z nami tym, co można robić w ostatni dzień lata na literę P, to czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, donośnik na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: się. Autopromocja. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestiun. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestiun T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Again w Melo Radio, jak pięknie się zrobiło. Sprawdzamy, co można zrobić w ostatni dzień lata na literę P. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Jest dużo propozycji.
0: Bardzo. Konrad na początek.
2: Poleżeć i się wykurować, bo jestem zaziębiony.
1: Uj, męskie przeziębienie to nie są żarty.
0: Pewnie ma, wiesz, 36,9 i wymyśla.
1: Umiera już.
0: Łukasz?
3: Można podgrzać grzaniec. Tak, tak, to już ta pora.
1: Taki z herbaty, z korzeniami, spoko, spoko.
0: Cingirem.
4: W ostatni dzień lata można oczywiście pomarzyć o następnym lecie.
0: Pięknie powiedziane. I Roman na dokładkę.
5: Można pić piwo i pomarzyć, co będzie się robić za rok latem.
1: To ja chyba wybieram opcję Romana.

0: Jest to mój ulubiony numer, Liwka, poza tobą nic w Meloradiu. Jest też Oluś mój ulubiony, hej!
1: Twój ulubiony? O. A masz kogoś innego?
0: A nie, że się nie... Spoko, nie no, Mikołaj, ty jesteś moim ulubionym.
1: Brzmisz, jakbyś pracował z kimś w duecie, no.
0: Z Mikołajem ty jesteś drugi ulubiony.
1: A, jestem drugi, tak?
2: Widzisz, drugi, no.
1: Drugi, tak?
2: Wszyscy na drugim miejscu.
1: Dobrze, no, Iga, dobrze.
0: Znaczy, w sensie, ja wychodzę.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Lumix Self-Aware, powiem to zdenerwowany.
0: Mikołaj, ja ciebie kocham najbardziej.
1: Oluś drugi zaprasza.
2: Za późno.
0: Oluś drugi zaprasza.
1: Jest mi strasznie smutno. Pocieszcie mnie po 18:00.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: W Media Expo.

0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje damę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
6: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
7: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
9: Ponad 500 milionów złotych stracili Polacy na fałszywych reklamach wygenerowanych przez AI. To wyniki 5-tygodniowego monitorowania sieci przez Musk. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Tam diesel kosztuje ponad 2,90 eurocentów. Dlatego Finowie chcą bojkotować stacje benzynowe. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy grę w reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie.
10: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat.
9: Najbliższy mecz Biało-Czerwonych w piątek z Bośnią i Hercegowiną, a już za chwilę mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Biało-Czerwoni grają o półfinał Mistrzostw Europy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki.
8: No i oczywiście wygrają, nie ma innego
9: oczywiście.
8: Wyjścia.
9: Oczywiście.
11: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: idę w Melo.
1: No to mamy już punktualnie 18 na zegarach. Ten wtorek na plus czy na minus? Jak to u was wygląda? Dawajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wszystkie wasze wtorkowe historie, no i na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja idę w Melo. Wy też chodźcie. David Guetta i Sia Titanium. To za moment. Lumix i Self-Aware. Tak sobie rozpoczynamy.

0: Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place. To jest Meloradio, tak się tempo podkręca. 18.18 na zegarach. A teraz nie tylko tempo, podkręcę wasz budżet także.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No to skoro o tym budżecie mówimy, no to dzwonię do osoby, która zgłosiła się na meloradio.pl do naszej zabawy. No i jedną z tych osób jest Michał, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów i niech nie zmarnuje tej okazji, bo ona się często nie zdarza, że Melo dzwoni z kasą.
2: Tak, słucham.
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, witaj, Michał.
0: No, cześć. Cześć, Michał, słuchaj, zgłaszałeś się na naszej stronie meloradio.pl, no i powiedz, na co byś potrzebował 200 zł?
2: No, jako że zbliża się koniec września, a na koniec września mam imieniny i zawsze robiłem sobie z tej okazji prezent, grę piłkarską.
0: A, ty taką najpopularniejszą, co się piłkę kopie i się gra drużynami.
2: Dokładnie.
0: No to
2: dokładnie,
0: słuchaj,
2: tak.
0: Ja ci muszę mały teścik zrobić. TFC Barcelona czy Real Madryt?
2: Nie trafiłeś ani jedno, ani drugie.
0: Najlepsza
2: liga świata, Premier League.
0: A, jej wysokość, jak rozumiem.
2: No, oczywiście, że
0: no
2: tak.
0: I komu tak najmocniej kibicujesz? Za kogo trzymasz kciuki?
2: No, moje serduszko jest niebieskie.
0: Okej, okay, wszyscy już wiemy. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Stary, słuchaj, no to ja nie mogę zrobić inaczej. Ja też uwielbiam sobie weekendziki spędzać właśnie z tą gierą. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce. Pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Super, dzięki bardzo.
0: Oj, coś tak czuję, że jeżeli ktoś z was chciał się z Michałem na weekend umówić, to najbliższy miesiąc odpada.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: No właśnie, take it slow, nie spieszcie się. Już jest 18.29, już nie musicie, już szef nie patrzy. Dacie radę ze wszystkim dojechać do końca tego wieczora. Nieważne, czy ten wtorek był dobry, czy nie. A trzymam kciuki, że jest jak najlepszy, tylko się da. Czekam na wasze głosówki, czy wasz wtorek na plus, czy na minus i dlaczego. Wysyłajcie je na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Young Leosia i Jonathan w Melo. Noc aniołów, 16 minut do 19, a ja was zapytałem, jak ten wtorek, zaliczacie go na plus czy na minus i dlaczego? Dajcie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no to słucham.
1: Zdecydowanie wtorek na nie, ponieważ dostałam moją drugą jedynkę w życiu.
0: Uuu, no średnia sytuacja, ale spokojnie, pamiętaj, uczeń bez jedynki to nie...

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Słuchacie Meloradio, takie sztosy wam gramy. No i po 19 będzie ich jeszcze więcej, mogę to obiecać. No i też obiecuję, że zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będą skiety Meloradia. Kto chce po nie sięgnąć, no to trzeba zostać z Meloradiem. Fajnie będzie.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeated będzie. Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten numer zagramy punktualnie o 19, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na ark.sa.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No to mamy punktualnie 19. W tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, ale wcześniej zagramy dużo naprawdę wielkich sztosów. Kaigo, Max Magnum i Take Me Back. To będzie Daruti Sandstorm także, a zaczyna Martin Garrix z Edem Sheeranem. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back, to Kygo i Max Magnon w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 19, no i to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o czynności i słuchajcie, ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można pochwalić się, jak się ją zrobi, na social mediach. I bardzo często ludzie lubią to robić. A to czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda.

0: ale ten gość dał w tym roku show na Tomorrowland. Calvin Harris i My Way. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 19.18 na zegarach. No to ja mam do was standardowe pytanie. Jak co wieczór? O czym No i jak co wieczór proszę, żebyście dzwonili pod 321-321-777 no i spróbowali rozwikłać to, co dzieje się w mojej głowie, o czym ja dzisiaj myślę. Już możecie to robić. Na dziś, słuchajcie, myślę o czynności. Ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można się pochwalić, jak się ją zrobi w social mediach. No to ja już widzę, że telefony dzwonią, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, to o czym myśli Pychu?
1: Mi się wydaje, że myślisz o jakimś bieganiu może, po którym możesz wystawić, pochwalić się swoim wynikiem?
0: No stary, jakżeś szybko rozwikłał tę zagadkę. Czy ty do tych biegających należysz?
1: Absolutnie nie.
0: Ja cię rozumiem, myślę, że i ciebie i mnie łączy jedna rzecz. Jesteśmy mistrzami w dynamicznym biegu między na przykład łóżkiem a lodówką. Co ty na to?
1: Dokładnie, tylko krótkie odcinki. O czym myśli Pychu?

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym...

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: pogonimy tydzień, weekend przywitamy. Bardzo mi się podoba właśnie to w tym numerze. Pogwarzymy Sokół, Clear Mind i Enklawa. To jest Melo Radio, 27 minut na zegarach po 19. No a ja patrzę na to, co dzieje się w siatkówce. I brawo, brawo, brawo panowie. Seria błędów Niemców. No i Polacy meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. 3-0 pokonaliśmy właśnie drużynę reprezentacji Niemiec. Wielkie brawa. I co tam sąsiedzi u was? Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Ja tam zawsze śpię na boku.
13: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
12: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
14: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
15: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
12: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
13: Premiera już 15 września.
14: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda. Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
20: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorvin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorvin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
24: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na SkiTeam.pl.
25: Po reklamie.

0: No wiele tutaj można o nim powiedzieć. Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Dajcie mi znać, czy wasz wtorek na plus, czy na minus. Co się dzisiaj u was wydarzyło, czym chcielibyście się pochwalić? Dajcie mi znać głosówkami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, tak jak zrobił to Łukasz.
1: Cześć Olek, witamy Melo Radio.
0: Siema.
1: Wtorek na plus, siatkarze nasi, widzę z Niemcami, też na plus. Idę zaraz na randeczkę, zaproszony do kina, to też na plus. Tak, życzę wszystkim super, super, super wieczoru.
0: Łukasz, ty żyjesz najlepszym z możliwych żyć. Jak dorosnę, chcę być jak ty.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 20 już za moment wybije, a po niej pogadamy sobie między innymi o tym, co dzieje się w uniwersum Książula, ale też pogramy fajnie. I to nawet bardzo.
1: A już o 20 zagramy
0: Iben i Hearts. Taki będzie można sobie porobić za kółkiem kierownicy już punktualnie o 20, bo zagramy ten numer wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale tam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że Twoja praca sprawia Ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
21: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
22: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Idę w Melo.
1: No to mamy punktualnie 20 na zegarach. Humorki u was dobre? Dajcie znać, co robicie. Czy wasz wtorek na plus, czy na minus? WhatsApp Melo Radio, tam czekam na głosówki. Odnośnik na meloradio.pl. A my gramy. Iben i Hearts. To na sam początek Florida i David Guetta. Oni już za moment. Tu Pychu, siemano.

Fly High. Tak podkręcamy tempo. 16 minut po 20 na zegarach, a czas rozpocząć klubowy sezon. Rozkładajcie, za oknami już coraz zimniej, więc plenerki czas zamienić na kluby. A do tego zaprasza warszawskie Niebo. Już w ten weekend dwie naprawdę mega mocne imprezy. Heizbeast, Tyszka czy Karo. Oni między innymi za dekami będą naprawdę mega mocne hiciory. Idziemy do Nieba. To już naprawdę kultowa impreza. Skoro my idziemy w Melo, no to ja mam dla was trzy podwójne blotki na właśnie to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać.

kocham ten motyw, on mi się nigdy nie znudzi. Tovlo i To Die For, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Melo Radia, 20:27 aktualnie na zegarach. Kolejna afera u Książula. Słuchajcie, pojechał tym razem do Zielonej Góry, tam się wybrał. No i poszedł do jednej z knajp. Najpierw obsługa trochę nie dowiozła, no po prostu nie mili byli. No a potem zapłacił od cholery pieniędzy i nie chcieli mu dać nawet za to paragonu. No voilà, jak się domyślacie, ta knajpa nie dostała. Zdziwienie ogromne. No ostatnim razem tak się zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, nie wiem, że wtorek nie jest tak fajny jak piątek.

0: doskonale się zrobił klimacik. Teraz można było sobie zobaczyć na drugą połówkę, która obok na miejscu pasażera siedzi. Trochę się do niej uśmiechnąć, a może jak się stoi na czerwonym świetle, to dać buziaczkę. To model i Tiesto. To Another Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oj, tutaj takiego radosnego, w sumie nie radosnego, romantycznego klimaciku już nie będzie, ale będzie naprawdę petarda, jeżeli chodzi o energię tego kawałka. No bo pan Timmy Trąbka wraca, czyli Timmy Trumpet wydaje 23 października swój najnowszy krążek Revelations, się on będzie nazywał, a to jedne z jego zapowiedzi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, to Chase the Feeling.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: You Don't Know Me to Jess Jones i Ray, która pojawi się w przyszłym roku w Polsce. Zagra na Openerze. To już 3 lipca się wydarzy.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: A trochę szybciej, bo za moment Kungs i Teofilus London, Galaxy. Od tego właśnie numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to punktualnie o pełnej. Bo kiedy inni jeszcze gadają, to ja już gram. I have a dream. One day.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w Melo.
1: Wiecie, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata, jutro zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna jesień. No to dajcie mi znać, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata? Czekam na głosówki, no i gram naprawdę jeszcze bardzo letnio, więc możemy wycisnąć te ostatnie chwile lata, które przed nami. Arash i Temptation to za moment, Kungs i Galaxy, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

21.13 na zegarach. Thomas Gray i Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja cały czas pytam o wasze najlepsze wspomnienie tego lata. No bo ono już dziś ma swój ostatni dzień. Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia głosówką, jakie jest najlepsze wspomnienie tych ostatnich 3 miesięcy, jakie mieliście w to lato. Skity Meloradia są do zgarnięcia za wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No ja od siebie dam to, że moim jednym, chyba najlepszym wspomnieniem, to jest oczywiście Tomorrowland, na którym między innymi Thomas Gray zagrał, ale też masa innych artystów. Jeżeli wy też chcielibyście sobie tak wrócić wspomnieniami do tego, co działo się w Belgii, to wbijajcie na nasze sociale, i też pamiętajcie, że co sobotę punktualnie o 20 rusza Dobre Melo, a na sam początek właśnie o 20 The Best of Tomorrowland, czyli najlepsze sety prosto z Belgii.

0: tego luzu, mam nadzieję, wy też macie dużo. Ja mam dużo nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i czas na gościa, który już w muzie elektronicznej siedzi ponad 4 lata. Od 2022 roku się nią zajmuje. Produkcją, graniem. No a główne jego style, które chce nam przekazać, to house i techno. Tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Mopi, tak się on nazywa. To gość z Holandii, a jak wiadomo, tam gdzie Holandia, tam musi być wesoło. Tak jest też w tym numerze. Just a little bit more. Tak się nazywa jego najnowszy kawałek, a brzmi on tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ale to jest genialne. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting w Mela. A my, moi drodzy, mamy to. Patec, Kuba Patecki, jeden z najmocniejszych influencerów, zrobił to, co zapowiadał. Wraz ze swoją ekipą wszedł na, uwaga, niezdobyty dotąd szczyt w północnym Karakorum. No i wielkie brawa, bo zrobili to jako pierwsi w historii. Gratulujemy. No i w tym przypadku powiedzenie Polska górom jakoś tak bardziej nabiera lepszego znaczenia.

strony Federa i Becky Hill, to Say Something, nowość na antenie Meloradia. Tak dobiegamy do godziny 22, ale wy pamiętajcie, że cały czas, całą dobę możecie wbijać na meloradio.pl, no i zgłaszać się po naszą szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania, na co tylko chcecie, wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

Reklama. Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na toyotavola.pl, toyotavłochy.pl i toyotavesoła.pl. Po reklamie.

0: Gazet Melo Radio i wydają na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na Melo Radio.

0: Velo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: zapytać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w